Ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię, ramię,